Dachar judíkos, keros na metaniosis. Gine distropopigikos, anthelis na prokopsis.